0: buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos,
1: buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos, buzos,